zostało zupełnie młody, czy czerwiony z mers, czy czerwiony z mers. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okabach policja, zbrosł swój młodzież, zbrosł swój młodzież. Zbrosł młodzież, jeśli barwa wraca na kości,